Hlasos andale čarovno, angrusni. Sa znevonila je skeroto sára, mek pašľuvavas androhádžos, ušunavas sanšúkares giľavenas o čiriklore Andre a Mari bár. Nakamelas pez mangei gen ale mušinavas, bo džanavas kaj avela edaj u hinke mukela peskeri duma kaj nič nastihninav. Sarsomas avririchtimen, kerdia mange e baba prošero krestocis u geľom Andresi kadi. Mek nadopanjomo vudar u nisostar nič prošero vare so peľas, šunjom saruda do peľas prochodnikos. Duminjom kaj môže cikni čiľav, ale oda našti avilia a čiľav, boda cenginia. Diklom feder u diklom somnakuni angrusni lole baroreha. Sar hazľome angrusni, šunjom sar vareko kemande preva kerdia. Vareko mange penelas, kajte tovav e angrusni pro angušt. Šunjom u todjom mangela pro angušt. Sas čepo meljali tala hoščom. Sar la kosavas, jekvareste man premeninjom pre princezna. Maj somas prohrados, has premande igen šukar gada, has man slušky so pašalmande kerenas. No meoda nakamavas. Penjom la angrus nejake kaj meoda nakamav, kamav kere, nakamav te avel barvali, kampel mange teďal Andre sikadi buavava nasik, kamav pale miro. Ale te šajpeske vare so mangal, tauda kaj savorenge so bešen Andre a Mari osada te avel feder, kaj savoren te avel šukar kera, savore te avel buča, uo čave kaj te piren Andre sikadi Andre save kamenion. Jekvare ste šunjom hinke hlaso savo mange penja, kaj som igen láči. Važo da, kaj me nakama vas obarvali pen predal peste avava bachtali. Me penjom kaj me imar som. Hin man jeg igen láči dajori te prala. Som sasti te miri familia, ale vare so biča kama vas predal peste. Kaj imar miro dat te miri daj pre peste te narušen. Kaj miro dat te avel vare kana te amenca načala peskera neva familiaha. Kama vas by te prinžare umíra peňa, ale džanavkaj míra dajaura by oda dukalas. Pališ šunďom, hinke hlasos somange peňa, kaj avela avka, sarme kamav. Kamav te avel avri sikľardi, te avel sikľardi, u te avel le romane čavore navka, sar miri sikľardi sikavel amen. Igen kamavkaj te avel Andre ma miri daj barikani, u mire dadeske te sikavel, kaj tela mama nane furdlove, kaj oda dokazinja mante mire pralen, šukare ste likerel avri. Saroda dopenjom, puterjom ojaka udikav, kaj pažma, bešel miri daj a jasal prema, u poloke zmange penel kaj te uščav imar Andre sikadi. Hučľom ladake Andremeň u savorlake avri penďom, so mange pes ačilia androsúno. Joj mangeča penďa, nadara miričaj, savoro avela láčo, nadara. Urďom man, u geľom Andre sikadi, u palis palo džives,